0: mam peklan.
1: Cześć, szukarie.
0: On się rodzi linian.
1: Cześć, szukarie.
0: Autukę maciaje. Alian mam peklan.
1: Cześć, szukarie.
0: On się rodzi linian.